0: Scaniba.
1: Radio 47 95.5 Turkana Lodwa Kanamkemer Kawalase Napetet Kalokol na Kwamekwi. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

anaitwa Yani, brand new track inaitwa Hallelujah, ndani ya Radio 47.3.0. Hapa ndipo ukiniita Bilimia au Yasmina Madada, mtu wangu haujakosea. Beautiful track. Yes,

0: Nipata kujua hali ikoje nimpigie simu. Tumia SMS kwenye 24047. Nikora shuhudia ajali lio Sachangwana. Na ajali imetokea Sachangwana, afiku na moto. Na bado zima moto wajafika. Yes.
1: Yasemi. Radio 47 92.8 Mombasa. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.